Na to kiosku krzykala mi golubczyku, graj mi graj. Biloli byli woli po papierosku, nebo biloli woli birać i czaj. Jaż